0: poletje. Tvoj in moj radio. Radio Salomon. Najlepše poletje.
1: Salida del vuelo con destino a la